jest, oj Staszego jest, jest ja was, chłopcy moje, innego wolę. Niech się z ciebie, moje Szego, ani ciebie, mój Staszego jest, jest ja was, chłopcy moje, innego wolę.